do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Już tak, po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

0: to już bardzo blisko 7 na zegarze, a więc proponujemy tak. Najpierw tankujemy kubek do pełna w dłoń i z takim oto aromatycznym napojem o poranku. Domyślam się, że w większości przypadków będzie to kawa. Startujemy w ten dzionek. Za chwilę 7 i kolejne informacje w raporcie. Będzie też trochę szczegółów pogodowych na dziś. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 2 na osobę. Kaufland.
2: BMW Empower Club Toruń zaprasza 22 sierpnia na 28 ogólnopolski zlot BMW. W programie pokaz mocy, drift taxi, wyścig o puchar klubu, konkursy dla publiczności i wiele innych. Zlot BMW. 22 sierpnia Motopark Toruń, ulica Ignacego Łukasiewicza 66, start 10. Partnerami imprezy są Kosmowski Transport oraz BMW Dynamic Motors Toruń.
3: Prowadzisz firmę w regionie? Zyskaj więcej z nowym promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kirii 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński Deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński Deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
6: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
7: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Po reklamie.
9: Piątek, 21 dzień sierpnia. Na zegarach mamy już 7:00. W radiu gra czas na kolejny raport.
10: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynam lokalny raport, zapraszam. Na początek informacje dla kierowców. Zakończyły się utrudnienia po nocnym

0: wypadku, do którego doszło o 3:30 na autostradzie A1 na odcinku Toruń Południe a Nowa Wieś. Samochód osobowy jadąc w kierunku Gdańska uderzył w elementy bezpieczeństwa na autostradzie. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jedna osoba została ranna. Zmieniamy temat. Modernizacja torowiska tramwajowego przy ulicy Kościuszki zmierza do końca. To już ostatnie dni tej inwestycji.
1: 1200 metrów toru pojedynczego do realizacji. Mieliśmy w trakcie realizacji tej inwestycji, która rozpoczęła się jeszcze w zeszłym roku, ona została nieco sprolongowana o 58 dni z uwagi na warunki zimowe i termin ostateczny to ostatni dzień sierpnia tego roku, jeśli chodzi o termin oddania tej inwestycji do przede wszystkim uzyskania przejezdności. To jest bardzo ważne, bo ta przejezdność zostanie i musi zostać uzyskana do końca sierpnia tego roku.
0: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Słuchacie raportu. Dzisiaj w Kijowie dzień żałoby. We wczorajszych atakach, jak wiecie, zginęło 17 osób, a około 50 zostało rannych. Rosyjskie drony i pociski trafiały w obiekty cywilne i infrastrukturę krytyczną. Uszkodzonych zostało ponad 200 obiektów. Teraz wracamy do naszego kraju i powiemy o zmianach w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu ma nowe propozycje. Kaucja obejmie kolejny typ opakowań – jednorazowe szklane butelki.
2: Ministerstwo chce przede wszystkim, żeby kaucja objęła najmniejsze z nich, czyli tak zwane małpki, ale w planach są także szklane opakowania po sokach czy innych napojach. Resort chce też wydłużyć ważność bonów wydawanych przez automaty kaucyjne. Dziś można je wykorzystać przez 30 dni od zwrotu butelek. Zdaniem ministerstwa to zdecydowanie za krótko.
0: To był Michał Krasoń.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
0: To jest raport sportowy, zapraszam. Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka awansowała po kreczu Jeleny Rybakiny przy stanie 4-1. Spotkanie trwało tylko 31 minut. Kazaszka, która walczyła o powrót na pierwsze miejsce w rankingu, miała problemy z lewym ścięgnem Achillesa. Mam nadzieję, że Elena będzie w porządku. Następny turniej jest priorytetem. Wiem, że ten też jest ważny, ale US Open to US Open. Świątek w półfinale zmierzy się z Jessicą Pegulą. Będzie to ich 13 pojedynek. Polka wygrała 7 z dotychczasowych 12. W Cincinnati rywalizacja jest ostatnim poważnym sprawdzianem przed US Open, który rozpocznie się 30 sierpnia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
0: Dzisiaj w Toruniu ma być bardzo ciepło, nawet do 27 albo 28 stopni. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia spadać, warunki biometeo będą korzystne.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
5: Dzień dobry, wszystkie piątkowe tygryski, serdecznie witamy. Tak, ta dobra i najlepsza chyba informacja na dziś, że w końcu piątek, weekend wyczekany przez wielu jest. Ja nie wiem, czy to jeszcze takie sytuacje są uskuteczniane, że ktoś dopiero teraz rozpoczyna wakacyjny urlop. Jeśli tak, tym bardziej gratulujemy. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, witam i zapraszam. Gramy, róbcie teraz trochę głośniej. Bon Jovi.

Michiko w Radiu gra na 88,8. Dobre, taneczne, podnóżkę takie, piątkowe powiedziałbym nawet granie. I będzie tego u nas zdecydowanie więcej dziś, ale dużo dobrych wieści również z gwiazd. Mam nadzieję taki, że to będą same takie dobre wieści. Piątek, 21 dzień sierpnia, ma już wyraźnie weekendowy klimat również w gwiazdach. Obowiązki będą próbowały dziś zwrócić na siebie uwagę, ale myślami wiele osób będzie już zupełnie gdzie indziej. Też tak macie? Waga będzie dziś próbowała wszystkim dogodzić. Pod koniec dnia może jednak dojść do wniosku, że własne zdanie też się liczy, a być może nawet liczy najbardziej. Skorpion zauważy drobny szczegół, który może mieć większe znaczenie niż się początkowo będzie wydawało. Strzelec z kolei ma dostać okazję do spontanicznego wyjścia lub wyjazdu. Trudno będzie powiedzieć nie. Koziorożec będzie chciał zamknąć wszystkie sprawy jeszcze przed weekendem. Ktoś oczywiście przypomni mu o jeszcze jednej i jeszcze następnej. Może jednak część spraw warto zostawić. Poczekają do poniedziałku. Wodnik rzuci pomysł, który rozrusza towarzystwo. Warto nie kończyć na samym gadaniu, natomiast ryby mogą dziś trafić na wyjątkowo dobry zbieg okoliczności. Czasem szczęście po prostu wie, gdzie zapukać. Dobrego piątku!

0: United Nations Out of Touch w Radiu Gra. To jest wakacyjne rano i dobrze na 88,8 FM. Za chwilę wrócimy do dobrego piątkowego grania, ale wcześniej rzut oka do kalendarza i przypomnienie. 21 dzień sierpnia. Nie chcę mówić tego jeszcze na głos. Nie, to jeszcze nie jest koniec wakacji. Mimo wszystko 1 września zbliża się wielkimi krokami i rodzice, najczęściej rodzice uczniów stoją już w kolejkach po tak zwaną wyprawkę. No i dochodzą do jednego wspólnego wniosku, że 300 zł to na pewno za mało. Dlaczego 300? Bo to akurat jest ta kwota, o której mówi się najwięcej, bo to tyle można zyskać w ramach wsparcia i programu Dobry Start. Ale te 300 zł już od dłuższego czasu, tak twierdzą rodzice uczniów, to zdecydowanie za mało. Te koszty są czasami nawet 3 razy większe. To może trzeba by uruchomić jakiś program wsparcia jeszcze większego niż ten Dobry Start. Proponuje CPN. Ceny przyborów szkolnych niżej. Tylko od razu mówię, obniżka o niecałą złotówkę to też będzie za mało.
1: Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na 3. edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
6: Privacon Poland, jeden z największych producentów systemów ogrodzeniowych z nowoczesnym parkiem maszynowym w Złej Wsi Małej, poszukuje operatorów lasera 2D i 3D oraz robota spawalniczego. Jeżeli szukasz stabilnej pracy z możliwością rozwoju, proszę zadzwoń pod numer 607 806 131 lub wyślij nam swoje CV na adres mailowy info@privacon.pl. Zapraszamy również do naszej siedziby w Złej Wsi Małej 60A.
7: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie 2. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
9: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi, bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu, bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
10: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu. W piątek, w piąteczek pozdrawiamy wszystkich, którzy właśnie w drodze w tej chwili, bez względu czy to na własnych nogach, czy własnym autem, czy środkami komunikacji zbiorowej. I teraz skupiam się na tramwajach, bo wczoraj nawet nasz prezydent Paweł Gulewski odbył taką podróż po toruńskich torowiskach, ale głównie tych remontowanych, a jest takich miejsc trochę, między innymi Kościuszki, czy Konstytucji 3 Maja i tamtejsza przy Lesie Pętla tramwajowa. No i chodził pan prezydent, można było to obejrzeć sobie w social mediach, na Facebooku, na Instagramie u pana prezydenta. I tutaj mogę potwierdzić, że nie tylko podczas wizyty włodarza taka duża ilość pracowników w tych miejscach, bo rzeczywiście praca wre. Ja tylko jedno się martwię, żeby pan prezydent nie przyzwyczaił się do tego chodzenia po torach, bo jak już tramwaje ruszą i torowiska zaczną działać, to może to być wtedy trochę niebezpieczne. Natomiast jedno trzeba oddać, ta kamizelka odblaskowa, super to wygląda. Myślę, że częściej trzeba, przynajmniej prezydent widoczny z daleka.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Bausa, Magnetic w Radiu Gra na 88,8. O pełnej, o 8 u nas oczywiście najświeższe, najważniejsze informacje. Te z Torunia, ale też z kraju, ze świata. A do 8 jeszcze na pewno pogramy, ale jazz już za chwilę, czyli Sanach i Vito Bambino.
1: Reklama.
2: To Rimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Żeberka trójkąty 8,99 kg. Wątróbka z kurczaka 3,99 kg. Winogrono jasne 9,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
4: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
4: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
4: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
4: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
8: Od 28 do 30 sierpnia, w piątek, sobotę i niedzielę handlową, zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
7: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
0: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
0: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
12: BMW M-Power Club Toruń zaprasza 22 sierpnia na 28 ogólnopolski zlot BMW. W programie pokaz mocy, drift taxi, wyścig o puchar klubu, konkursy dla publiczności i wiele innych. Zlot BMW. 22 sierpnia, Motopark Toruń, ulica Ignacego Łukasiewicza 66, start 10. Partnerami imprezy są Kosmowski Transport oraz BMW Dynamic Motors Toruń.
13: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
14: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
18: Dzisiaj w Toruniu ma być bardzo ciepło, nawet do 27 albo 28 stopni. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia spadać, warunki biometeo będą korzystne.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
19: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze na 88,8. O 8 zapraszamy na informacje w raporcie, a już teraz zapraszam wszystkich i przekierowuję na portal Gra FM, gdzie piszemy o wyjątkowo atrakcyjnym, aktywnym, sportowym weekendzie, który przed nami, bo dużo takich atrakcji zostało przygotowanych i będzie się odbywało w różnych lokalizacjach na mapie Torunia. www.gra.fm, pod ten adres odsyłam, a i na antenie też na pewno wam jeszcze nie raz w trakcie tego weekendu o tych wydarzeniach przypomnimy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca. We'll be right back.

To już bardzo blisko 8 na zegarze, a w kalendarzu 21 sierpnia, przypominam, między innymi Światowy Dzień Optymisty, bo jest jeszcze jedno nietypowe święto, przez niektórych nazywane Międzynarodowym Dniem Miłości tak zwanej fizycznej. Ale to na razie odłóżmy, skupmy się na optymistach, wszystkich bardzo pozdrawiamy. A jakie wy macie powody do optymizmu w tym właśnie dniu? Napiszcie, zadzwońcie, jeśli ktoś chce

0: wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
1: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra.fm. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
2: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Piątek, 21 dzień sierpnia, jest 9:00. Czas na raport Radia Gra.
12: Marta Malerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. 44-latek dewastował kamienicę przy ulicy Kopernika i groził jej mieszkańcom. Do zdarzenia doszło przedwczoraj w nocy na toruńskiej Starówce. Przekazanych strażnikom miejskim informacji wynikało, że agresor dewastował drzwi i zastraszał mieszkańców. Po przybyciu na miejsce municypalni zostali mężczyznę, który siedział na schodach na wyższym piętrze. 44-latek był pod wpływem alkoholu. Trafił do izby wytrzeźwień. Teraz dalsze czynności w tej sprawie prowadzi policja. Zmieniamy temat. Już dzisiaj, po latach przerwy, wraca Harmonika Bridge. Koncerty zaplanowano dziś i jutro. Jednym z nich jest ten dzisiejszy w Muzeum Etnograficznym.
13: Najważniejszy koncert, no to o 19:00 w Amfiteatrze koło Muzeum Etnograficznego. Zespół Kraków Street Band to spora grupa z sekcją dętą, 9 muzyków pod wodzą Łukasza Wiśniewskiego, jednego z najlepszych polskich harmonikarzy. Kraków Street Band gra muzykę bardzo nieoczywistą. Po nich Marco Scol, Latino Project, muzycy z Hondurasu, Dominikany. Będzie to taka radosna, latynoska fiesta.
12: Mówi Sławek Wierzcholski, dyrektor festiwalu i założyciel grupy Nocna Zmiana Bluesa. Słuchacie raportu. 23-latek planujący zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Niepokojący apel pojawił się na grupie poświęconej broni palnej na jednej z popularnych platform internetowych. Mieszkaniec województwa lubelskiego trafił już do aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia. A teraz jeszcze krótka, bardzo optymistyczna informacja o wyjątkowej akcji ratunkowej na Pacyfiku. Przez 5 dni ocean był ich domem, a przenośna lodówka tratwą ratunkową. 2 rybaków z Meksyku przeżyło po zatonięciu łodzi. Odnaleziono ich 240 kilometrów od wybrzeża.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.

0: Przed nami bardzo słoneczny i ciepły dzień w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 28 stopni. W prognozach nie widać opadów, wieje lekki wiatr, ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia spadać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: Jest i ona wchodzi do studia właśnie. Poczekaj, włączę ci mikrofon, żeby było słychać, że jesteś.
3: Dzień dobry.
2: Jest Oliwia Ciszewska, taka piątkowa dzisiaj. Widać tam jakaś imprezka. Chodzi ta nóżka trochę, chodzi.
3: No, chodzi całe ciało wręcz, bym powiedziała.
2: No i tak można rozpoczynać weekend, co też będzie czyniła dalej już za chwilę. Oliwia Ciszewska, ja już pięknie dziękuję, kłaniam się nisko.
3: I zapraszam do 13:00 ja.
2: Oto to. Trzymajcie się, dobrego dnia. Pa.

0: Aż żal przerywać Anastazji. I'm out of love. Oliwia Ciszewska, witam serdecznie. Już słyszeliśmy się przed chwilą, ale teraz już na dobre rozpoczynamy naszą porę dnia. Niech będzie ona nieco lepsza, kawusia w dłoń i lecimy dalej już niedługo na naszej antenie. Męskie granie orkiestra.
1: Reklama.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzeda.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: firmę w regionie, zyskaj więcej z nowym promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kiri 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.
1: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
2: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
1: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł.

0: Każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Już 22 sierpnia Bożenki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Melodia Blue Monday, a słowa How Does It Feel, Dub Dogs na antenie Radia Gra. Jeżeli jesteście teraz wolni i swobodni, to być może nie macie pracy. Proszę bardzo, mam dla was takie wyjątkowe ogłoszenie. Proste od Dawida Podsiadło, który poszukuje, wydaje mi się, że asystenta, ponieważ oferta pracy jest bardzo niejasna. Trzeba robić wiele rzeczy naraz. Jak sam pisze, jednego dnia siedzisz z artystą, rozmawiacie o premierze nowego albumu, a drugiego już jesteś na planie teledysku, trzeciego dociskasz studio graficzne, czyli trzeba mieć też pewne takie umiejętności. No proszę bardzo. Praca szuka człowieka. Dawid Podsiadło także. Oby się tylko ktoś znalazł i oby płaca za tę pracę była uczciwa.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Last Friday Night, Katy Perry w Radiu Gra. Tak sobie możemy wspominać poprzedni piątek, ale myślę, że jeżeli się odpowiednio postaramy, to i ten będzie można wspominać. Możemy nastawić się odpowiednio na ten weekend. Stachurski typ niepokorny pojawi się jeszcze przed godziną 10.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors, Toruń, Szosa Chełmińska 214.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie. Przed nami bardzo słoneczny i ciepły dzień w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 28 stopni. W prognozach nie widać opadów, wieje lekki wiatr, ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia spadać.
4: To jest Radio Gra.

0: dobre wakacyjne granie krótko przed godziną 10. Przypominam o krótkiej przerwie. Warto sobie taką zrobić w pracy. 5 minut na kawkę, herbatkę i ploteczki. To zawsze w piątek jest przyjemne. Jeszcze bardziej przyjemne niż w tygodniu. No dobrze, moi drodzy. 10. Marta Manerowska już za chwilę z kolejnym raportem. Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie.

0: 160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors, salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
1: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Żeberka trójkąty 8,99 kg. Wątróbka z kurczaka 3,99 kg. Winogrono jasne 9,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Po reklamie.
5: W kalendarzu mamy piątek, 21 dzień sierpnia. Na zegarach godzina 10. Czas na raport Radia Gra.
6: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początku tego raportu wracamy do wypadku, o którym mówiliśmy o poranku. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło po 3:30 na autostradzie A1 na odcinku Toruń Południe a Nowa Wieś.
7: Z ustaleń policjantów, którzy przybyli na miejsce, wynikało, że 31-letni kierujący osobą

0: oczekujący wymagał udzielenia mu pomocy medycznej, został przetransportowany do szpitala. Był on trzeźwy. Na kierującego policjanci nałożyli mandat karny w wysokości 1500 zł.
1: Mówiła podkomisarz Dominika Bocian z toruńskiej komendy. A teraz zmieniamy temat. Powoli dobiega końca modernizacja torowiska przy ulicy Kościuszki. To oznacza, że 1 września tramwaje będą kursowały już po obu torach, a nie wahadłowo.
2: 1200 metrów toru pojedynczego. Możemy powiedzieć, że 600 już działa, bo jeżdżą po nich tramwaje od kilku miesięcy. Natomiast te drugie 600 właśnie kończymy. Kończymy torowiska, w tej chwili budowane są przystanki. To wszystko postaramy się tak, żeby ta przejezdność była zrobiona. Później jeszcze trzeba będzie też w przyszłym tygodniu zrobić na drugą stronę sieć trakcyjną.
1: Mówił Jarosław Więckowski, zastępca prezesa do spraw inwestycji w MZK w Toruniu.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Teraz informacja o przełomowych badaniach nad szczepionką na czerniaka. Preparat pacjenci mogliby otrzymać w drugiej połowie przyszłego roku.
4: Ponieważ nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne, to sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Ta szczepionka jest super bezpieczna. Badanie kliniczne to było 1100 chorych.
1: Mówił profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii. W Polsce z nowej szczepionki na czerniaka mogłoby skorzystać rocznie nawet 800 osób. A 28 stopni to przewidywane na dziś przez synoptyków maksimum temperaturowe dla Torunia. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Takie są prognozy na ten piątek, początek kolejnego weekendu w naszym mieście.
5: Mam parę dobrych wieści na dziś. Mamy piątek, a oprócz tego 21 sierpnia obchodzą imieniny Joanna, Wiktoria, Franciszek, ale w kalendarzu świąt nietypowych mamy także Międzynarodowy Dzień Seksu. Myślę, że wiecie, co z tym zrobić. Oliwia Ciszewska, witam po 10:00. David Guetta już teraz na dobry początek.

0: hity pełne słońca, czyli Modern Talking, You Can Win If You Want. Myślę, że dzisiaj wszyscy będziemy wygrywać, ponieważ pogoda na piątek nam się naprawdę udała. Dzisiaj w Toruniu zapowiada się, że będzie bardzo słoneczny dzień, a do tego ciepły, wręcz gorący, 27 stopni na termometrach, tak maksymalnie. Jutro już może być nieco chłodniej. Na razie jednak nie myślmy o tym, co złe, myślmy o tym, co przed nami, m.in. Milky Just The Way You Are, już niedługo na naszej antenie.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
4: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Idziemy do Żabki po promocję?
14: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
14: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Castorama!
16: W teorii okazje na ogród się skończyły.
17: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
19: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Po reklamie.

0: czasem warto po prostu trochę zwolnić. Just Another Day na 88,8 FM w Radiu Gra Toruń. A skoro już o naszym pięknym mieście mowa, dzisiaj piękna pogoda, warto się przejść, przespacerować i posłuchać między innymi już płynącej kanałem Strugi Toruńskiej, która w końcu po remoncie została otwarta, uwaga, uwaga, na pół roku przed planowanym terminem. Takie rzeczy warto chwalić. A przed 11 pojawi się u nas jeszcze mrozu. Jak nie my, to kto? Słuchajcie uważnie.
1: Reklama.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
9: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit.
16: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
17: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
16: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
18: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
21: Pora na wakacje.
20: Pora na hybrydę z rabatem.
22: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
23: Po reklamie.
24: 28 stopni to przewidywane na dziś przez synoptyków maksimum temperaturowe dla Torunia. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Takie są prognozy na ten piątek, początek kolejnego weekendu w naszym mieście.
0: To jest Radio

0: Kawałek, który z pewnością pojawi się dzisiaj na niejednej domówce i imprezie. Call My Name. Hity pełne słońca. Choć tego słońca na szczęście nam dzisiaj w Toruniu nie brakuje, będzie to bardzo ciepły i dobry, słoneczny piątek. Jeżeli jednak macie pewne wątpliwości, to spokojnie, już za chwilę o pełnej kolejny raport oraz prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Dami tu mano! I venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
1: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
1: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.
8: Piątkowe przedpołudnie trwa, minęła godzina 11, czas na kolejny raport w Radiu Gra.
9: Zaczynamy lokalny przedpołudniowy raport. Marta Manerowska, zapraszam. Pojutrze ruszą badania dotyczące parkingów w naszym mieście. Wyniki posłużą do przygotowania projektu dokumentu, który ma być punktem wyjścia do zmiany polityki parkingowej w Toruniu. O szczegółach powie nasz reporter Artur Stochla.
10: Prace nad nową polityką parkingową podzielono na dwa etapy. Najpierw ruszają terenowe badania i diagnoza obejmujące analizę funkcjonowania miejsc parkingowych w kluczowych częściach miasta, zarówno na prawobrzeżu, jak i lewobrzeżu. Sprawdzona zostanie zajętość, rotacja, czas parkowania i poziom napełnienia stref w sezonie turystycznym i poza nim. Badacze wykorzystują cyfrowe narzędzia do automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych oraz przeprowadzą ankiety wśród użytkowników parkingów.
9: Wstępne wyniki poznamy w połowie września, jednak ostateczny rezultat badań miasto uzyska w listopadzie. Wyniki mają zostać skonsultowane z mieszkańcami w przyszłym roku. A teraz mamy dla Was zapowiedź dzisiejszego wakacyjnego wydarzenia pod naszym radiowym patronatem, a mowa o Night Skating Toruń. To nie są zawody ani wyścig, to około 11 km spokojnej jazdy. Wydarzenie jest idealne zarówno dla osób, które jeżdżą od lat, jak i tych, które dopiero zaczynają swoją przygodę z rolką. Start o 20 z parkingu Centrum Handlowego przy ulicy Broniewskiego. Udział jest bezpłatny.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Taki rodzaj przestępstwa zaproponuje prezydent Karol Nawrocki. Prezydencki projekt ma przewidywać karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Co jeszcze?
12: Karze do 3 lat więzienia będzie podlegała ta osoba, która, i tu cytuję, stosując przemoc, groźbę, podstęp, nadużywając zależności bądź zaufania, nakłania pacjenta do rezygnacji ze zleconego leczenia medycznego lub nakłania do stosowania niebezpiecznych praktyk.
9: Tłumaczył rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
9: To będzie bardzo ciepły, prawie że upalny piątek w naszym mieście, bo najwyższa przewidywana temperatura na dziś to 28 stopni. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i początek weekendu minie nam bez opadów, natomiast jutro już sporo zmian w pogodzie. Będzie deszcz, mogą pojawić się burze i będzie znacznie chłodniej, tylko do 20 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
8: Dzień dobry po 11. Mam nadzieję, że humorek dopisuje, ponieważ mamy dzisiaj Światowy Dzień Optymisty. I tym optymistycznym spojrzeniem patrzymy także na to, co się dalej dzieje na naszej playliście. Avicii, Wake Me Up, na dobry początek kolejnej godziny.

Daria Zawiałow i ballada o niej. Takie hity pełne słońca lubimy w Radiu Gra szczególnie. Tak samo lubimy czytać i słyszeć o tym, że kończą się kolejne prace remontowe w Toruniu. Tym razem modernizacja torowiska na ulicy Kościuszki, czyli tutaj, zaraz u nas, po sąsiedzku. Obserwujemy to codziennie, no i cieszymy się, że już powoli ma się to kończyć. Przejazd tramwajów w obie strony ma być ponownie otwarty już 1 września. To bardzo prędko. Zobaczymy, czy to się uda. Na razie jesteśmy przekonywani przez władze miasta, że zyskamy płynną, bezpieczną jazdę, więcej zieleni, a także lepsze drogi i chodniki, bo przy okazji tych prac modernizacyjnych również to jest naprawiane. Ale od 1 września pojedziemy oczywiście w obie strony, jednak prace nad tą zielenią, o której już była mowa, potrwają do końca września. No i oby zdążyło nam się nieco zazielenić, zanim przyjdzie jesień.

Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7.

0: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
1: Sanostol.
0: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
5: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
4: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Po reklamie.

Shakira, Dai Dai. Zrobiło się gorąco, dlatego zapalamy świeczki i lecimy dalej, ponieważ czas na imprezę urodzinową. Czyli wszystkiego najlepszego dla naszych solenizantów. Dzisiaj piątek, można świętować. A kto szczególnie świętuje? Zodiakalne lwy, urodzone 21 sierpnia. Mocne strony takich osób to charyzma, przebojowość, pewność siebie, ale także kreatywność. No i oczywiście wśród słabych stron mamy to, o czym ostatnio już wspominaliśmy. Upór, potrzeba uznania, czasami nieco przesadna duma. No ale w dzień urodzin przecież można. Kto taki jest wśród znanych i lubianych? Proszę bardzo, zaczniemy od aktorki Weroniki Książkiewicz. Kończy dzisiaj 45 lat. Kolejny na liście wśród znanych Polaków jest Robert Lewandowski. Tak, to dzisiaj 38. urodziny naszego Lewego. Myślę, że nie trzeba go przedstawiać. Wystarczy tylko wspomnieć, że ostatnio wziął udział w najnowszej kampanii Poland More Than You Expected. Możemy go zobaczyć w takich oto reklamach, które już latają po internecie. More than you expected. A skoro już zachęcamy cały świat do odwiedzania Polski, to zerkniemy jeszcze sobie, kto ze świata znany i lubiany obchodzi urodziny. Proszę bardzo, 40. Usain Bolt, czyli najszybszy człowiek świata. Wszystkiego najlepszego. Zakończymy jednak w Polsce. Tomasz Lipiński dzisiaj 71. urodziny świętuje. Muzyk, wokalista, gitarzysta, no i przede wszystkim kojarzony z zespołami Tilt oraz Brygada Kryzys. Najlepszego. Mówię ci,

0: jak wygląda Toruń nocą, warto przekonać się o tym już w ten weekend. Zespół Demono także będzie można zobaczyć i posłuchać w Łubiance już jutro podczas gminnych dożynek w Gminnym Parku Kultury. Koncert zespołu zaplanowano na godzinę 20, a wstęp jest oczywiście wolny.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
15: To będzie bardzo ciepły, prawie że upalny piątek w naszym mieście, bo najwyższa przewidywana temperatura na dziś to 28 stopni. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i początek weekendu minie nam bez opadów, natomiast jutro już sporo zmian w pogodzie. Będzie deszcz, mogą pojawić się burze i będzie znacznie chłodniej, tylko do 20 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
1: To jest Radio Gra.

0: Jonas Blue i Dakota Fast Car. Szybko przelecieliśmy przez kolejną godzinę naszego przedpołudniowego spotkania i tym samym już prawie południe. O 12:00 tradycyjnie kolejny raport i prognoza pogody. Jest z nami jeszcze Marta. Widzę, praca wre. Także bądźcie blisko radia, zróbcie głośniej i słuchajcie informacji z Torunia.
1: Radio gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: Tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: Oh.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
2: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
2: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Żeberka trójkąty 8,99 kg. Wątróbka z kurczaka 3,99 kg. Winogrono jasne 9,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.

0: 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
1: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
2: I pomysłów.
1: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
2: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
1: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
2: Pelet oraz węgiel.
1: I wiele innych produktów.
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
3: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
4: Po reklamie.
5: To już 12 w piątek. Czas na kolejne informacje z Torunia. Raport Radia Gra przed nami.
6: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Walerowska, zapraszam. Na początek dobre informacje dla pasażerów MZK. 1 września ruszy tramwaj po obu torach w ciągu Kościuszki w Toruniu. To oznacza, że remont zmierza do końca.
7: Będziemy mieli cichsze torowisko, nowe, bardziej ekologiczne, bo zielone, bezpieczne. Chcemy zejść z tego terenu najpóźniej do końca września. Firma to deklaruje. Rzeczywiście my na to wyraziliśmy zgodę, tak żeby te wszystkie prace porządkowe, zieleniarskie się zakończyły.
6: Mówił Jarosław Więckowski, zastępca prezesa do spraw inwestycji w MZK w Toruniu. A teraz mamy dla Was zapowiedź dzisiejszego wakacyjnego wydarzenia pod patronatem Radia Gra. Mowa o Toruń Summertime. Ta impreza odbędzie się na basenach letnich przy Skarpie i to już trzecia, ale także i ostatnia w tym roku odsłona wakacyjnego cyklu. Wstęp dla dzieci i młodzieży w godzinach od 15 do 18 będzie bezpłatny. Atrakcji z pewnością nie zabraknie. Słuchacie raportu? W niedzielę w życie wejdą przepisy w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Teraz nie będzie trzeba czekać na wyroki sądów administracyjnych i transkrypcja możliwa będzie w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Rozporządzenie wprowadza trzy różne formy dokumentów uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński. Kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. Odpowiednie określenia uzupełniły obowiązujące wcześniej nazwy rubryk dane kobiety i dane mężczyzny. Zmiany były konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. Ten ostatni dotyczył małżeństwa dwóch Polaków, którzy w 2018 roku pobrali się w Berlinie. Już w drugiej części dnia w Toruniu nadal ma być bardzo ciepło. Temperatura może jeszcze wzrosnąć nawet do 28 stopni. Na niebie ma przeważać słońce, chociaż oczywiście będą pojawiały się też chmury. Nie powinno padać.
5: Już po 12, a my lecimy dalej i o tym lataniu także będziemy sobie jeszcze mówić więcej w tej godzinie, także zostańcie blisko Radia Gra. Oliwia Ciszewska, zapraszam.

0: stare, dobre Venga Boys, szalalalala na antenie Radia Gra. To wszystko nawet do siebie bardzo dobrze pasuje. Wspominałam już, że będziemy lecieć dalej razem z Lufthansą, moi drodzy, bo ta stworzyła dość wyjątkowe gadżety lotnicze, ale niestety od razu powiem, nie dla wszystkich, ponieważ opcja jest dostępna tylko dla niektórych wygranych w konkursach oraz influencerów. No ale skoro już mowa o tych gadżetach, to stworzyli różne torby, koszulki, bluzy z bardzo podróżniczymi hasłami, które mają nawiązywać do podróżniczego savoir-vivre. Między innymi możemy nauczyć się tego, że pasażer na środkowym fotelu samolotu zawsze dostaje podłokietniki. Jeżeli nie znaliście tej zasady, to proszę bardzo, odchylaj fotel odpowiedzialnie. To kolejna zasada, która jest wypisana na tych gadżetach. No i najważniejsza na sam koniec, procedura lotnicza, podróżnicza. Napisz do mamy po wylądowaniu. No bo w końcu kto się o nas martwi bardziej, jak nie sama mama. Dawid Kwiatkowski i Kaja już za chwilę zatańczą razem z nami, a my sprawdzimy dalej, co się dzieje w naszym pięknym Toruniu.
1: Reklama.
2: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 65 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy.

0: idzie, to się opłaca.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolni swój czas.
6: Prowadzisz firmę w regionie? Zyskaj więcej z nowym promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kirii 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.

0: Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: dobre wakacyjne hity pełne słońca na naszej antenie, a w kalendarzu już 21 dzień sierpnia. Powoli zbliżamy się do końca wakacji, jednak ta końcówka będzie naprawdę szalona. Sporo się będzie działo w Toruniu, między innymi Święto Bydgoskiego Przedmieścia, w Chełmie Festiwal Światło Czuły. Tam również warto się wybrać w ostatni weekend z tych wakacji, ale warto również zostać w Toruniu, ponieważ Copernicus Air Show nad bulwarem. Tutaj będziemy razem z Wami i mam nadzieję, że Wy będziecie razem z nami, bo wejściówki możecie wygrać na naszej antenie. Jeżeli macie ochotę na takową, aby wybrać się po prostu całą rodziną, bądź z partnerem, partnerką, przyjacielem, przyjaciółką, to słuchajcie uważnie naszego radia. Zawsze możecie także zadzwonić, no i powiedzieć o tym, że bardzo chcielibyście się przejść pooglądać z nami samoloty. Wyjątkowa akrobacja także na naszej antenie. My oh my, już teraz na 88,8 FM.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Mam nadzieję, że nikt sobie do serca nie weźmie dzisiaj tego tytułu Dancing with Tears in My Eyes. Klasyk, który uwielbiam, kocham całym sercem, no ale jednak z łzami w oczach nie chciałabym tańczyć. Chyba, że są to łzy ze szczęścia. To już inna sprawa. Przed nami jeszcze Dawid Podsiadło muzycznie, który już również dzisiaj był przeze mnie wspominany. Trofea to jeszcze przed godziną 13.
1: Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
9: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
10: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
9: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
15: Castorama!
16: W teorii okazje na ogród się skończyły.
15: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie. Już w drugiej części dnia w Toruniu nadal ma być bardzo ciepło. Temperatura może jeszcze wzrosnąć nawet do 28 stopni. Na niebie ma przeważać słońce, chociaż oczywiście będą pojawiały się też chmury. Nie powinno padać.
19: Słuchasz Radia Gra.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj dodają nam słońca na antenie Radia Gra, a w Toruniu słonecznie, także będziemy się dzisiaj bawić w trakcie ostatniej odsłony wakacyjnego cyklu imprez na basenach letnich, tym razem przy skarpie Toruń Summertime 2026. Impreza z konkursami, dzieci i młodzież mają wstęp bezpłatny, a start imprezy od godziny 15. Sporo się w ten weekend dzieje w Toruniu, bo jeszcze mamy festiwal Harmonica Bridge, ale także Anielską Plażę, również na Błoniach Nadwiślańskich warto się pojawić i poobserwować, jak to inni potrafią pięknie skakać i odbijać piłkę. Tak to właśnie wygląda moimi oczami, ale również co widzę, to dalej kolejne wspaniałe utwory na naszej antenie. Kombi Black and White to jeszcze przed godziną 13.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: kombi Black and White na antenie Radia Gra. Zbliża się już godzina 13, dlatego przybiegłam się jeszcze z Wami pożegnać i życzyć wspaniałego weekendu. Oliwia Ciszewska, dzięki wielkie za dziś i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Żeberka trójkąty 8,99 kg. Wątróbka z kurczaka 3,99 kg. Winogrono jasne 9,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
13: Pora na wakacje?
12: Pora na hybrydę z rabatem.
14: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
15: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
16: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni.

0: trwają do 4 września. Przejście dla pieszych jest zachowane. A teraz mamy zapowiedź wydarzenia. Dzisiaj rusza Harmonika Bridge, która wraca po latach przerwy. Koncerty odbędą się właśnie dzisiaj, ale także i jutro w naszym mieście.
1: O godzinie 19 zapraszam do Amfiteatru Muzeum Etnograficznego, gdzie wystąpi Kraków Street Band oraz Markus Kohl. A w sobotę zapraszamy na godzinę 15 na Rynek Staromiejski koło Flisaka, gdzie wystąpią Hootin' the Blues i Fata Morgana. A wielki finał imprezy zapraszam na godzinę 20 na Zamek Dybowski, gdzie wystąpią nasi przyjaciele z Nocnej Zmiany Bluesa oraz NDJ Forest prosto z Nowego Orleanu.
0: Mówił Maciej Trajchel, specjalista do spraw projektów z Toruńskiej Agendy Kulturalnej. Słuchacie raportu? Teraz wracamy do zatrzymania 23-latka z Lubelszczyzny. Mężczyzna zamieścił w internecie wpis nawołujący do zorganizowania ataku na życie czołowych polskich polityków. Miał być niezadowolony z rządów tak zwanego duopolu.
2: Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu. W tym wpisie, o którym mówimy, nie było konkretnych nazwisk. Mówił o zamachu na kilkunastu polityków.
0: Informował prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 23-latek przyznał się do winy, jak tłumaczył, wpis zamieścił z głupoty. Teraz grozi mu do 20 lat więzienia. Temperatura w Toruniu idzie w górę. W najcieplejszym momencie dnia ma być do 28 stopni Celsjusza. Jutro już znacznie chłodniej, maksymalnie do 19 albo 20. Na niebie sporo chmur, niewiele słońca. Ma padać i niewykluczone są burze.
3: Chwila po pierwszej, po 13 na zegarach, to jest piątek popołudnie z Radiem Gratornik. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie, Marcin Miśniewski, jesteśmy razem do 18. Ta dobra, najlepsza informacja na tu i teraz jest taka, że z każdą kolejną godziną tego popołudnia będziemy coraz bliżej kolejnego wakacyjnego weekendu w naszym mieście. Na początek hity pełno słońca, nie będzie inaczej. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Slambery w Radiu Grach i Ty Pełne Słońca. No słońca dzisiaj brakować raczej nie powinno. No i warto korzystać, bo mamy ostrzeżenia IMGW, że w nocy z kolei ta pogoda nam się zmieni. Póki co ciepło, przyjemnie, warto skoczyć na basen. Chociażby dzisiaj ostatnia impreza na basenach, tam też będziemy po godzinie 15. Na rolkach pojeździmy, będzie o kulturze, o rozrywce, o sporcie, o speedwayu. A jakże, w końcu przed nami ostatnia runda PG Ekstraligi. No więc ten temat też się pojawi. Będziemy zabierali was na warsztaty recyklingowe. No i zapraszamy też na to, co dziać się będzie, chociażby jeżeli chodzi o kolejny tydzień zamykający weekend, zamykający nam wakacje, czyli Copernicus Air Show. Ten temat wróci również u nas. Będzie też sonda, w której sobie trochę pomarudzimy. Ponarzekamy na pogodę. Pozostańcie z nami.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
8: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z Tobą do Delikatesów Centrum.
9: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Idziemy do Żabki po promocję?
17: Przecież byliśmy wczoraj.
16: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
17: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
18: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: Po reklamie.
3: Fuego!
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Piątkowe toruńskie popołudnie. Budujemy sobie już plan weekendu. Jeżeli jeszcze nie macie chociażby koncepcji na sobotę, to proszę bardzo, bo Galeria Przyżółkiewskiego organizuje bardzo fajne warsztaty, na które zaprosi Was już teraz Kamila Kaczmarek.
1: Serdecznie zapraszamy w sobotę 22 sierpnia do Galerii Kopernikus na nasz plac eventowy, plac Rotundy, na wyjątkowe warsztaty upcyclingowe, podczas których stworzymy niepowtarzalne worko plecaki oraz przypinki. Podczas akcji będzie można się wykazać kreatywnością, na pewno będzie panowała wspaniała atmosfera i design będzie zapewniony. Warsztaty odbędą się w godzinach od 12 do 18, wstęp jest bezpłatny.
0: O. Czyli będzie można stworzyć coś z niczego. Poszczegóły odsyłamy też na Angra FM.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
4: masz. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka.

0: Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
7: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
8: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
9: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
8: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
10: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Po reklamie. Temperatura w Toruniu idzie w górę. W najcieplejszym momencie dnia ma być do 28 stopni Celsjusza. Jutro już znacznie chłodniej, maksymalnie do 19 albo 20. Na niebie sporo chmur, niewiele słońca. Ma padać i niewykluczone są burze.

0: Zjebany Hearts w Radio Gra. Dziś startuje ostatnia kolejka rundy zasadniczej PGE Ekstraligi. Bardzo ważny mecz, no nie ten toruński wcale, z Gorzowem na wyjeździe w najbliższą niedzielę, bo tutaj w zasadzie wszystko jest jasne. Bardziej chyba interesuje nas to, kto awansuje. Czy Grudziądz, czy też Lublin. Ten mecz dzisiaj po godzinie 20. W Grudziądzu o 20.30 dokładnie GKM kontra Motor Lublin. A torunianie z Patrykiem Dudkiem awizowanym w składzie jadą do Gorzowa to w niedzielę o godzinie 17.00. Trzymamy kciuki za naszych, chociaż coś czuję, że młodzież będzie mogła się w tym meczu jakoś tak wyjątkowo mocno wykazać. Bądźcie z nami, to jest Radio Gra. Za chwilę u nas Sylwia Grzeszczak, a później Modern Talking.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: 15 sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Gastorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
8: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Po reklamie.
10: To jest 21 dzień sierpnia. Mamy piątek po południu i 14 na zegarze. Czas w Radiu Gra na najnowsze wiadomości. Czas na raport.
11: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. 1 września wzdłuż Kościuszki po obu torach pojedzie tramwaj. To oznacza, że remont zbliża się do końca. Jakie prace są jeszcze aktualnie do wykonania?
12: Aktualnie jesteśmy na ukończeniu wykonywania nawierzchni stalowej. Montujemy

0: naszą stronę gra.fm. A teraz mamy dla Was przypomnienie, bo już za godzinę rozpocznie się impreza pod naszym radiowym patronatem na basenach letnich na toruńskiej Skarpie. To Toruń Summertime. Wydarzenie potrwa do 18 i właśnie w tych godzinach wstęp dla dzieci i młodzieży będzie bezpłatny. Słuchacie raportu? Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie do Polski ciał 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech, poinformowała krośnieńska prokuratura. Po sprowadzeniu ciał w Polsce zaplanowano sekcję zwłok. Prokuratura potwierdziła, że wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy Podkarpacia. Autokarem wracali z pielgrzymki do Medjugorje. Teraz mamy jeszcze ostrzeżenie przed burzami w północnej i południowo-zachodniej Polsce. Synoptycy wydali alerty dla części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Kujawsko-Pomorskiego i Lubuskiego. Miejscami możliwy jest też grad. 5% budżetu na obronność i większe wydatki na ochronę zdrowia. Takie mają być priorytety przyszłorocznego budżetu, na które wskazał premier Donald Tusk.
1: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
0: Premier zapowiedział, że przyszłoroczny budżet zostanie uchwalony w przyszły piątek. Zostańcie z nami, bo już za chwilę na antenie Radia Gra informacje pogodowe, a kolejny lokalny raport wraca już za godzinę. W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Nadal ma być bardzo ciepło, nawet do 28 stopni. W prognozach nie widać opadów, natomiast jeżeli chodzi o jutro, to szykuje nam się deszczowy, niewykluczone, że burzowy dzień, a do tego chłodniejszy, bo termometry wskażą maksymalnie do 20 stopni w naszym mieście.
2: Przedostatni weekend w Toruniu tegorocznych wakacji. Szykuję się na Boga, to i będę Was o tym przekonywał chociażby w tej godzinie w serwisie Radio Gra Poleca. Polecamy się też z dobrym graniem. Za chwilę u nas do popołudniowej kawy. How does it feel? Będzie też Katy Perry. Marcin Misiecki, jeszcze raz kłaniam się. Dzień dobry, witajcie w Radio Gra.

0: Shy Guy od Diana King. Dobre muzyczne wibracje i takie też panują zawsze na Night Skatingu, który dzisiaj znowu przejedzie przez nasze miasto. I z każdą kolejną edycją tego wydarzenia rolkarzy przybywa. Osób na hulajnogach, na rolkach, na rowerach też można pojechać w tym wydarzeniu. Start o 20. Tempo przyjemne, spacerowe przy dobrym klimacie i aurze dzisiaj chyba także sprzyjającej. Start spod plazy i jedziemy ulicami Torunia dzisiaj 11 kilometrów. Czekamy na was, bądźcie, ale wcześniej o 19.30 darmowe warsztaty z Natalią Rutkowską z Ice and Roll. Pokaz i umiejętności hamowania, będzie specjalna mata do ślizgów i tak dalej, plus parę niespodzianek. To wszystko już dzisiaj. Night Skating, o którym piszemy też na Grafem, jest pod naszym radiowym patronatem.
1: Reklama. Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony. Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Ten weekend w Toruniu będzie należał do harmonikarzy najlepszych z najlepszych. Konkurs najpierw w hubie dzisiaj, już od 15, a później amfiteatr Muzeum Etnograficznego od 19 koncerty. Na finał jutro nocna zmiana plusa na Zamku Dybowskim wieczorową porą. Jutro też w sobotę Porsche na lot, czyli wyjątkowe zdjęcia zanimowane przez Barbalę Klein będzie można zobaczyć na mappingu na fasadzie domu harcerza. Od 21 do tego koncert w klimacie lat 20-30. Joanna i Jan Gębalowie zagrają dla Was jutro. Wszystko oczywiście na rynku darmowo po 21. Zdecydowanie warto być. A to wydarzenie w ramach Parku Kultury. Na skarpie też dziać się będzie sporo w najbliższą niedzielę w ramach aktywnego Orlika. Turniej koszykówki 3x3. Do tego też rolkarska szkoła jazdy na rolkowisku z Jorolki i Dzień Sportu z toruńskimi sportowcami i atrakcjami dla dużych i małych. Od 10 wstęp darmowy. Wpadajcie.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

Gdańska plaża wystartowała wczoraj w naszym mieście. Najlepsi siatkarze zjechali do Torunia, plażowi siatkarze, do tego też speedrowerowcy mają swój puchar. No i impreza na basenach letnich startuje za chwilę o 15. Tam też jeszcze dzisiaj zajrzymy. Bądźcie z nami, w międzyczasie sprawdzimy pogodę. No i zagramy Jugoton i Malczyki.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
1: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
0: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Nadal ma być bardzo ciepło, nawet do 28 stopni. W prognozach nie widać opadów. Natomiast jeżeli chodzi o jutro, to szykuje nam się deszczowy, niewykluczone, że burzowy dzień, a do tego chłodniejszy, bo termometry wskażą maksymalnie do 20 stopni w naszym mieście.
2: Raz, dwa, trzy! Majsiki!
3: Słuchasz Radia Gra.
4: Płomienne

Taylor Swift. I wszystko jasne. To takie dobre okno pogodowe, żeby dzisiaj wyskoczyć na basen letnie na skarpie. Słuchajcie, ostatnia szansa w tym sezonie pewnie, żeby załapać się na imprezę Toruń Summertime. W tegorocznych edycjach działo się bardzo dużo, no to dzisiaj nie będzie inaczej. Pływanie w pontonach, mecze piłki wodnej, mecze siatkówki, animacje sportowe, no i do tego oczywiście najważniejsze, czyli nurkowanie darmowe z Family Diving z pełnym akwalunkiem. Można zejść pod wodę w basenie i zobaczyć specjalnie tą okazję przygotowaną rafę koralową. Od 15 czekamy na Was także z naszą radiową ekipą na miejscu. Bądźcie więc z nami. A my gramy Bonfunk MC teraz.

0: 12,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Stokrotka.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: reklamie.
1: I to już 15 na toruńskich zegarach, to czas na ostatnie lokalne wiadomości z Torunia. Mamy też newsy sportowe. Sprawdzamy też, czym żyje kraj i świat.
2: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek dobre informacje dla pasażerów MZK. Remont torów w ciągu Kościuszki powoli dobiega końca. Tramwaje pojadą po obu torach 1 września. Później będą jeszcze kontynuowane prace porządkowe i one mają zakończyć się pod koniec przyszłego miesiąca.
3: Torowisko też będzie cichsze, zastosowano specjalne maty wibroizolacyjne, pod spodem płyt również specjalne otuliny, stopki i szyjki szyny. No i oczywiście wszystko będzie również zabudowane tutaj tą nawierzchnią zieloną, także ona również dodatkowo wygłusza to torowisko.
2: Mówił Piotr Klasa, dyrektor kontraktu z firmy Trakcja. W przyszłym tygodniu szykują się jeszcze w ciągu Kościuszki utrudnienia dla pasażerów. Wprowadzona będzie komunikacja zastępcza. Zmieniamy temat. Dzisiaj po latach przerwy w Toruniu rozpocznie się Harmonika Bridge. Wydarzenie potrwa do jutra. Na finał zaplanowano koncert na Zamku Dybowskim.
4: Na Zamku Dybowskim o godzinie 20 zagra tam Nocna Zmiana Bluesa, czyli moja formacja. Będziemy grać jako przedgrupa przed

0: ma on kosztować nie więcej niż 7 zł 59 groszy.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
0: To jest raport sportowy, zapraszam. Przed toruńskimi Żużlowcami ostatni mecz rundy zasadniczej PGE Ekstraligi. Na wyjeździe zmierzą się ze Stalą Gorzów Wielkopolski. Anioły obecnie plasują się na drugim miejscu w ligowej tabeli. Gorzowianie są na 6. miejscu i na pewno będą walczyć o utrzymanie w lidze w fazie play-down. Przypomnijmy, że w zeszły weekend podopieczni Piotra Barona pokonali bez Patryka Dudka w składzie ekipę Sparty Wrocław 48-42. Stal Gorzów w derbach przegrała nieznacznie z Falubazem Zielona Góra 44-46, ale obroniła punkt bonusowy. Torunianie są już praktycznie bez szans na pierwsze miejsce w tabeli. Aby o tym myśleć, Sparta Wrocław musiałaby przegrać wysoko na własnym torze z Włókniarzem Częstochowa, który nie wygrał żadnego spotkania, a 13 przegrał. W takim wypadku Torunianie musieliby wygrać z Gorzowianami. Start niedzielnego pojedynku o godzinie 17.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: Dziś w Toruniu prawdziwie letni i bardzo ciepły dzień z maksymalną przewidywaną temperaturą do 28-29 stopni Celsjusza. Jutro natomiast już znacznie chłodniej, maksymalnie do 20, na niebie sporo chmur, ma padać, możliwe są też burze, powieje silniejszy wiatr.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
3: 21 dzień sierpnia w kalendarzu to Międzynarodowy Dzień Seksu, no i Światowy Dzień Optymistów. Zatem pozdrawiamy optymistycznie i z pewną dozą satysfakcji, kłaniając się po godzinie 15. Oba święta da się jednak połączyć, prawda? Marcin Misiecki, dzień dobry, witajcie, to jest Radio Gra. A u nas na początek wesoły autobus od Roxette, Joyride, a później Topic i Becky G.

0: Serial Stewart w Radio Gra. Najlepsi siatkarze plażowi z Polski zjeżdżają do Torunia na Anielską plażę. Dzisiaj mecz gwiazd 19:15, oficjalne otwarcie o 19:00. Turniej główny jutro od godziny 9:00. Turniej amatorski panie po godzinie 9:00. No i miksty zagrają w fajnej oprawie świetlnej, fluorescencyjnej po 21:30 w sobotę. W niedzielę finały, wstęp darmowy, a wszystko pod naszym radiowym patronatem na Błoniach Nadwiślańskich. To miejsce również trzeba koniecznie odwiedzić.
1: Reklama. Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Stokrotka.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
11: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
12: Sanostol!
11: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Castorama! W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

Przed nami pogodowy weekend w kratkę, o czym za chwilę was będziemy informowali, bo my też ostrzeżenie MGW, o którym piszemy na gra.fm, przed burzami, mocnym wiatrem w nocy z piątku na sobotę. Szczegóły na naszym portalu. W aurze, co się wydarzy w najbliższych godzinach, o tym za chwilę u nas. Pozostańcie więc z nami.

Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
2: Privacon Poland, jeden z największych producentów systemów ogrodzeniowych z nowoczesnym parkiem maszynowym w Złej Wsi Małej, poszukuje operatorów lasera 2D i 3D oraz robota spawalniczego. Jeżeli szukasz stabilnej pracy z możliwością rozwoju, proszę zadzwoń pod numer 607 806 131 lub wyślij nam swoje CV na adres mailowy info@privacon.pl. Zapraszamy również do naszej siedziby w Złej Wsi Małej 60A.
3: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra.fm. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
4: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi, zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi? Bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu. Bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
5: Już 22 sierpnia dożynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie dożynkowi.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
9: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
10: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
11: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
14: Dziś w Toruniu prawdziwie letni i bardzo ciepły dzień z maksymalną przewidywaną temperaturą do 28-29 stopni Celsjusza. Jutro natomiast już znacznie chłodniej, maksymalnie do 20, na niebie sporo chmur, ma padać, możliwe są też burze, powieje silniejszy wiatr.
13: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
15: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: to już za chwilę czwarta, za chwilę w Radiu Gra kolejny serwis informacyjny. Dobra informacja, bo jako że ruch o tej porze w piątek jest coraz większy, dobra informacja jest taka, że powoli kończy się remont torowiska, modernizacja na ulicy Kościuszki, o czym dziś mówiliśmy w naszych radiowych raportach, trwająca od sierpnia ubiegłego roku. W przyszłym tygodniu planujemy roboty związane z kontynuacją montażu sieci trakcyjnej. Na ten moment również prowadzone są roboty brukarskie z zakresu wykończenia i układania nawierzchni na peronach. Czytamy dziś na portalu gra.fm. No więc zmierzajmy ku końcowi, bo rzeczywiście Kościuszki to miejsce, które nam się korkuje, szczególnie popołudniami. Często, zbyt często. Szerokości, panie panowie, cierpliwości za kółkiem, gdziekolwiek jesteście.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa Starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
7: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi, bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu, bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. Luminatoruń.pl

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: I to już 16 w Toruniu, to czas na kolejny serwis informacyjny z kraju i ze świata.
3: 5% budżetu z przeznaczeniem na obronność, znaczne zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia i kontynuowanie inwestycji poprawiających jakość życia. Takie priorytety przyszłorocznego budżetu wskazuje Donald Tusk. Przed roboczym posiedzeniem rządu premier zapowiedział, że przyszłoroczny budżet zostanie uchwalony w przyszły piątek. Jego istotną częścią ma być ustawa dotycząca dodatkowych środków na ochronę zdrowia, mówił Donald Tusk.
4: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
3: Premier zwrócił też uwagę, że odpowiedzialność za budżet ponosi również prezydent. Każde weto podważa jakiś element zaufania do państwa, za co płacimy my wszyscy, mówił Donald Tusk. Krakowska policja poszukuje świadków tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Doszło do tego w nocy na osiedlu Willowym w Nowej Hucie.
5: Wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub mogą mieć informacje na jego temat, proszone są o kontakt z dyżurnym komisariatu 8 w Krakowie lub pod numerem alarmowym 112.
3: Apeluje młodszy aspirant Rafał Wawrzuta. W przyszłym tygodniu sprowadzono

0: ofiar. Te sekcje mają się odbyć w Polsce. Wśród 12 ofiar śmiertelnych nie ma osób nieletnich.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
2: Dzisiaj w Toruniu bardzo ciepło, natomiast od jutra pogoda ma się zmienić. Będzie znacznie chłodniej, tylko do 20 stopni. To będzie przeważnie pochmurny dzień z szansą na chwilowe przejaśnienia. Ma padać, możliwe są burze, powieje silniejszy wiatr, który utrzyma się także do niedzieli. I właśnie pojutrze ma być jeszcze chłodniej, maksymalnie do 19 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
3: Po 16:00 to już zupełnie inna rozmowa. Niektórzy już celebrują początek weekendu, niektórzy jeszcze czekają, odliczając czas, gdziekolwiek, cokolwiek robicie, jesteśmy z wami z hitami pełnymi słońca. Mundialowa Shakira na początek, a później Roy Orbison zaśpiewał nas i Oh Got It. Kłaniam się, dzień dobry, w Radiu gra Marcin Wiśniewski. Jesteśmy razem do 18:00.

0: To jest popołudnie z Radiem Gra Toruń, a przed nami, drodzy torunianie, od 1 września kolejna odsłona akcji Czysta Wisła. 250 ton odpadów z dorzecza Wisły zostało wyłowionych w przebiegu działań społeczników. O tej akcji opowiedział przed naszym mikrofonem Jakub Klaban, czyli jeden z organizatorów tego wydarzenia.
1: Śmiecimy. Unikajmy tego. Butelki, plastik, który, jak wiecie, najbardziej trwały i teraz chociaż mamy te zwrotne kaucje, nie zmienia to na ten moment nic, bo jest tych śmieci bardzo dużo. Plastik, szklane, alkoholowe odpady jak najbardziej właśnie są wyrzucane.
0: A do wielkiego sprzątania Wisły także będzie można się dołączyć, gdzie i jak, o tym piszemy na gra.fm. Akcja rusza 1 września.
2: Reklama.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Anielska plaża z meczem gwiazd dzisiaj o 19.15. Polecamy to na Błoniach Nadwiślańskich, Harmonika Bridge. Koncerty w Muzeum Etnograficznym w Amfiteatrze. A jutro koncert na Zamku Dybowskim, nocnej zmiany bluesa. Poza tym dziś wieczorem przez miasto przejdzie night skating o godzinie 20.00 na rolkach, hulajnogach, na wszystkim, na czym się można pokręcić. Zapraszamy, startujemy spod Toruń Plaza. Jutro z kolei wieczorem o 21.00 poruszona Lotte, a mapping zdjęć Lotte Jacobi na fasadzie Domu Harcerza w ramach projektu Park Kultury. Jutro też w galerii przy Żółkiewskiego w Kopernikusie warsztaty recyklingowe, na których również warto się pojawić, a drużynowy Puchar Polski Żaków w speedrowerze to propozycja dla fanów speedrowera. Jutro Siekierki Toruń, godzina 13.00. A aktywny Orlik zawita na skarpę w najbliższą niedzielę od 10.00. Dzień sportu, turniej koszykówki i rolkarska akademia jazdy za free na rolkowisku. Podajcie od 10.00.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Yeah.

0: na spektakularny powrót lata chyba no nie ma co czekać w Toruniu, chociaż będzie ciepło pod koniec przyszłego tygodnia, 28 stopni, ale temu ciepłu będzie towarzyszył także deszcz. Tak ma to wyglądać. Natomiast co nam przyniesie aura tu i teraz w najbliższych godzinach? O tym w Radiu Gra już za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra FM. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
8: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Idziemy do Żabki po promocję?
14: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
14: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolni swój czas.
16: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
17: Już 22 sierpnia Dożynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.
18: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
19: Po reklamie. Dzisiaj w Toruniu bardzo ciepło, natomiast od jutra pogoda ma się zmienić. Będzie znacznie chłodniej, tylko do 20 stopni. To będzie przeważnie pochmurny dzień z szansą na chwilowe przejaśnienia. Ma padać, możliwe są burze, powieje silniejszy wiatr, który utrzyma się także do niedzieli. I właśnie pojutrze ma być jeszcze chłodniej, maksymalnie do 19 stopni.
20: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Mamy 8 finalistów w konkursie Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki. Głosujemy do 28 sierpnia. Wówczas zamykamy głosowanie i wszystko stanie się jasne. Wybieracie miejsce, w którym spędza wam się najlepiej czas w toruńskiej przestrzeni Starówki. No ale jest to, musi to być miejsce najbardziej zielone, piękne, spektakularne, no i robiące wrażenie. Głosujemy. Zapraszamy, gra.fm. A my gramy dalej. Teraz, no, to będzie dopiero klasyka z czarnego winylowego krążka Goombay Dance Band, Son of Jamaica. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of

0: Radio gra hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Let's go! Jazda z MediaMarkt tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
9: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres

0: reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.
5: Piątkowe popołudnie i 17 na zegarach, a to oznacza, że przed nami kolejne wiadomości z kraju i ze świata.
6: Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,54 zł, czyli o 2 grosze więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 zdrożeje o 3 grosze do 7,36 zł. Również o 3 grosze więcej trzeba będzie zapłacić za litr oleju napędowego. Od jutra ma on kosztować nie więcej niż 7,59 zł. Sezon kompletowania szkolnych wyprawek ruszył pełną parą. Rodzice w całym kraju przygotowują dzieci do nowego roku szkolnego. Sprawdzamy, ile w tym roku trzeba zapłacić właśnie za taką wyprawkę. Agnieszka Wydarka i nasz wóz satelitarny są w Centrum Łodzi. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Agnieszko, czego już dowiedziałaś się z rozmów z rodzicami?
7: Rządowe wsparcie program Dobry Start, czyli 300 zł, nie wystarczy na zakup podstawowego wyposażenia dziecka do szkoły. Z mamą uczennicy szóstej klasy obliczyłyśmy, że trzeba wydać około 600

0: do angielskich szkół, gdzie mają rozpocząć naukę we wrześniu.
1: Synoptycy ostrzegają, w nocy będzie padać, możliwe są burze, a termometry wskażą od 16 do 17 stopni Celsjusza. Znacznie chłodniej zrobi się też jutro. Będzie tylko do 20 albo 21 stopni. Na niebie sporo chmur, niewiele przejaśnień. Prognozowany jest też deszcz, dość silny wiatr i jutro w ciągu dnia w Toruniu niewykluczone są burze.
2: Lato jeszcze się nie kończy, wakacje tak naprawdę też jeszcze nie, ale kończy się ta robocza część tygodnia. Przed nami weekend, a jak weekend, to roztańczony radiogram. DJ RTK z tej strony, cześć, dzień dobry, do godziny 22:00 jeszcze więcej tanecznego grania.

No w końcu ktoś się za to bierze. Czytam właśnie o tym, że największy serwis streamingowy, w którym można słuchać muzyki, będzie blokował artystów AI. Artyści wygenerowani przez sztuczną inteligencję co prawda nie będą całkowicie usuwani, ale ich muzyka będzie pojawiała się nieco niżej w algorytmie, nie pojawią się na tych najważniejszych playlistach i będą mieli specjalne oznaczenie, tak żeby można było ich łatwo odróżnić od tych prawdziwych artystów z krwi i kości. U nas prawdziwy artysta Bruno Mars, a więc gość, który od wielu lat jest w absolutnej światowej muzycznej czołówce.

0: sporo się ostatnio podobno dzieje u Pitbulla. Są koncerty, jego twórnia pracuje na pełnych obrotach, ale i to chyba najważniejsze, będzie też nowa płyta od tego pana. Premiera już w październiku tego roku, także jest duża szansa, że na przykład na Andrzejkach 2026 będziemy się już bawili przy tych nowych numerach. No a znając Pitbulla, na pewno będzie bardzo tanecznie. No dobrze, a my wróćmy do hitów tego lata. Shimza, Fire Fire, już za moment w roztańczonym Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: A to Alex Warren dla tych wszystkich, którzy już na trasie w stronę weekendu. Ja tymczasem sprawdzam, co ciekawego dziać się będzie w ten weekend. W Warszawie finał męskiego grania. Jeżeli nie zamierzacie jednak ruszać się do stolicy, można śledzić oficjalny stream. Będzie dostępny w telewizji, będzie dostępny też w internecie. I tak można sobie zrobić festiwal u siebie na kanapie. Może atmosfera nie ta, ale za to kolejka do jedzenia będzie zdecydowanie krótsza. Do planów. Planów na ten weekend jeszcze dzisiaj wrócimy. A tymczasem już za parę chwil Eurythmics.
1: Reklama.
2: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Prowadzisz firmę w regionie? Zyskaj więcej z nowym promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kirii 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
10: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
11: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
12: Po reklamie.
13: Synoptycy ostrzegają, w nocy będzie padać, możliwe są burze, a termometry wskażą od 16 do 17 stopni Celsjusza. Znacznie chłodniej zrobi się też jutro. Będzie tylko do 20 albo 21 stopni. Na niebie sporo chmur, niewiele przejaśnień. Prognozowany jest też deszcz, dość silny wiatr i jutro w ciągu dnia w Toruniu niewykluczone są burze.
14: Jest Radio Gra.

0: prosto z Włoch, prosto z roku 2000, absolutny klasyk na wszystkich imprezach w stylu latino, w stylu retro latino. Vamos a bailar w Radiu Gram, 19 już za parę chwil, a po 19 u nas kolejne roztańczone przeboje.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje.
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: W euro na wszystko cię stać.
16: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

Hot and cold, czyli mniej więcej tak jak w pogodzie w ciągu ostatnich dni. Z tym, że na razie będzie raczej cold. Zimny weekend się nam zapowiada. Temperatura gdzieś na poziomie 17-18 stopni, chociaż ta odczuwalna może być jeszcze niższa i może popadać. Ale, co ważne, później na finał, wielki finał wakacji będzie jeszcze trochę lata. Tak przynajmniej zapewniają specjaliści od pogody. Zresztą warto podkreślić, że są tacy, co wakacje liczą do końca września i może tej wersji się trzymajmy. Wtedy do końca wakacji jest jeszcze naprawdę dużo czasu, no i pewnie jeszcze sporo słonecznych dni nam się trafi.

0: Już za parę chwil w roztańczonym Radio Gra.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolni swój czas.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie

0: Zaczynam wakacje, a każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOLMOV. Szczegóły na molmove.pl.
1: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
2: I pomysłów.
1: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
2: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
1: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
2: Pelet oraz węgiel.
1: I wiele innych produktów.
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie. Please don't stop.

Się witamy po godzinie 20. MDJ Artega z tej strony. Cześć, dzień dobry, roztańczony radiogra w waszych głośnikach. Jak co tydzień o tej porze, także w wakacje gramy wam te największe taneczne przeboje, tak żeby jakoś lepiej ten weekend rozpocząć. Szaram za nami, przed nami m.in. Gigi D'Agostino. W tej godzinie także Avicii i Shakira.

tutaj roztańczony radiogram, a ja mam dobre informacje dla tych wszystkich, którzy spóźnili się na zaćmienie słońca sprzed kilkunastu dni. Będzie opcja na powtórkę. A tym razem ciekawe rzeczy będą się działy z księżycem. Przyszły piątek, a właściwie noc z czwartku na piątek, będzie można wtedy zaobserwować zaćmienie księżyca. Wszystko ma się zacząć koło godziny 3 w nocy, ale najciekawiej będzie koło 6, więc jak ktoś wcześniej zaczyna piątek albo późno skończy czwartek, to warto spoglądać w niebo.

0: reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
14: Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz Radia Gra.

0: Tutaj Roztańczone Radio gra. Ja przeglądam właśnie portale muzyczne, które donoszą o nominacjach do MTV Video Music Awards. To są nagrody muzyczne, z tym, że bardziej skupione na klipach muzycznych niż na samych piosenkach. Ogłoszono właśnie, kto jest nominowany i w tym roku Madonna zgarnęła aż 11 nominacji. Za nią Taylor Swift i Ariana Grande. Nominacje to oczywiście jeszcze nie nagrody, ale Madonna chyba po raz kolejny chce udowodnić, że królowa jest tylko jedna.
1: Radio gra. Hity. Pełne słońca.

0: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
13: Po reklamie.

0: No przecież, Britney też nie mogło zabraknąć. W roztańczonym Radiu Gra w piątkowe wieczory dużo tanecznego grania. Nie wiem, czy pamiętacie chłopaka z Brazylii, który dobrych kilka lat temu nagrał chyba jeden z największych, najpopularniejszych imprezowych hitów XXI wieku. Michel Telo. U nas ostatnio jakby cicho o nim, ale podobno lokalnie w Brazylii wciąż wypełnia stadiony.
1: Siema! Nossa!

skończony radiogram, a jednak można połączyć dance i country. Kaigo już teraz na naszej antenie. Specjalista od wakacyjnych numerów, a tym razem we współpracy ze wschodzącą gwiazdą amerykańskiego country.

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Po reklamie.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Jak już ustaliliśmy, lato jeszcze trwa, ale wrzesień i początek roku szkolnego zbliżają się wielkimi krokami, zatem korzystajcie z weekendu, korzystajcie z lata. A dzięki za dziś, to było roztańczone Radio gra. DJ RTK, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: It won't

0: nocy pełne słońca.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: słońca.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.